dla nas czarna magia. Większość młodych zespołów to była zgrana banda. Zajawka, kiedy wyszedł skandal, pierwszy regal. Mieliśmy kiepski sprzęt, teraz dźwięk pieścić trzeba. I była trema przed każdym wyjściem do ludzi. Bez tak zwanych fanów, dyskret to mówi. Hip-hop dusz serszy, stałe miejsca spotkań potem. Wyszły my jersey, wiesz, wielka piątka. Banda cwaniaków chcących na rapie

fare a scuola. Te odga, pamiętam to też. INSO, pamiętam to. Mój człowiek konar, pamiętam go. Mój człowiek WB, pamiętam go. 2CW, pamiętam to. Jeszcze Crisis, pamiętam go. Slave, pamiętam go.